nneema nyinaa yɛ din wo a wokasa a ne ɛwo ba nkwam wo a wokasa a anidasoɔ ba baabi anidasoɔ ni